0: abantu baba bari guhamagara iki gitondo uyo ari umwanya wo kugira ngo natwe duhamagare
1: kanda akanyenyeri kiyohereza injyana
0: Halo.
2: Wi.
0: Waramutse neza. Nitwa Rusine. Nitwa Rusine nguhabagaye ndi kuri radio yitwa Kiss FM 103.3 102.5.
2: Ego.
0: Meze neza. Numero yawe rero nayihawe n'umuntu witwa Claude. Claude. Arambwira ngo nkangure ariko numva nduva bamaze gukangura nubundi. Ariko ntigeza mbwira izina ryawe witwa ndese.
2: Ni
0: Josiane. Josiane. Claude yambwiye ngo nkukangure ngo nkubwire ubyuke ujye ku ishuri. Kandi ngo aragukunda cyane. Ati eh hey, kwagira ngo biragutungweza. Nubwa mbere bikubwiye.
2: Oya, nagarumza.
0: Claude ni shere wawe. Guseka.
2: Eh, ni shere wawe.
0: None kubanje guseka. Kubanje guseka nkaho wagira ngo sibyo.
2: Oya.
0: Okay. Itegure rero uje ku ishuri nicyo kintu yagushakiraga.
2: Inda jaye.
0: Nicyo wabwira Claude?
2: Inda
0: mukuru. Aho ni sawa cyane. Josiah ubwo rero umunsi mwiza kandi ugira ikimwe rukiza.
2: Eh,
0: sawa. 102.3 Kiss FM.